0: Facciamo del canto liturgico un'espressione del nostro amore a Dio. Vi benedico di cuore.
1: I cordially greet the Portuguese speaking faithful. Saint Augustine wrote, "Whoever sings a hymn of praise does not merely sing, but loves the one to whom the song is addressed." Let us make liturgical singing an expression of our love for God. I bless you from the bottom of my heart. And now we will listen to the summary of the catechesis and greetings in Arabic.
2: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين ناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وتأمل في الموسيقى الكنسية وقال الموسيقى الكنسية هي كنز ثمين وجزء ضروري لا يتجزأ من العمل الليتورجي وهي صلاة تعبر عن بعد الصلاة العاطفي وتعزز الوحدة والشركة يجب أن يكون الترتيل ملائماً للحظة الاحتفالية وأن يكون اللحن بسيطاً وسهل الأداء وأن تستمد نصوصه من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية وتقليد الكنيسة الروحي بما يوافق الإيمان الذي تعترف به الكنيسة تتحقق المشاركة الفعالة في الليتورجية الموسيقية بهتافات الشعب وترتيل المزامير والأناشيد والصمت المقدس أيضاً المجمع يوصي بأهمية التنشئة على الموسيقى الكنسية ويولي قيمة كبيرة للترتيل الجريجوري ويشجع على تأليف ألحان تشارك فيها كل الجماعة مع الحفاظ على تراث الكنيسة الموسيقي ومراعاة الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية والمتنوعة والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
0: Salute fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. La musica liturgica è uno strumento preziosissimo mediante il quale svolgiamo il servizio di lode a Dio ed esprimiamo la gioia della vita nuova in Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
1: I greet the Arabic speaking faithful, especially those from Lebanon. Liturgical music is an invaluable means through which we offer praise to God and express the joy of new life in Christ. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. Now we will listen to the summary of the catechesis and greetings in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Szósty rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium ukazuje muzykę sakralną jako integralną część liturgii, a nie tylko jej ozdobę. Śpiew jest formą modlitwy, otwiera na działanie łaski, sprzyja komunii wiernych i wyraża naturę Kościoła. Dlatego powinien być dostosowany do celebracji, szlachetny, prosty i oparty na tekstach zaczerpniętych z Pisma Świętego i tradycji. Sobór podkreśla czynne uczestnictwo wiernych, znaczenie chorału gregoriańskiego, organów i zespołów śpiewaczych, a także potrzebę inkulturacji. Kompozytorzy powinni sięgać do muzycznego dziedzictwa Kościoła i tworzyć dzieła służące liturgii. Potrzebna jest także solidna formacja liturgiczna, aby muzyka służyła modlitwie i budowaniu wspólnoty. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
0: Saluto cordialmente i Polaki. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fińczysz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
1: I cordially greet the Polish people. August 23rd marks the European Day of Remembrance for the victims of Stalinism and Nazism. On that day, the liturgy commemorates Władysław Fińczysz, a priest and first Pole to be beatified as a martyr of communist persecution. During the Second Vatican Council, he provided spiritual support for its work, involving the faithful in the conciliar work of goodness, through acts of charity and moral renewal. May his witness remind us that civilization of love is built by forgiving and overcoming evil with good. My blessings to all. Now we will listen to the summary of the catechesis and greetings in Italian.
4: Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai
1: pellegrini. I extend a warm welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the sisters of the Daughters of Divine Providence, gathered from the General Chapter, and I encourage them to rekindle the flame of charity that characterized the life of their foundress, the Venerable Mother Elena Bettini. I also greet the faithful from the parishes of Macchia Valforte, Castello di Godego, and Pastor Unit of Poterancia. as well as Serpedi Choir of Sinai.
0: Come pure il coro Serpedi di Sinai.
1: I invite everyone to joyfully bear witness to Christ's love for every creature. Finally, my thoughts go to the young people, the sick, the newlyweds. I wish to invite each of you to continually cultivate within yourselves an authentic awareness of peace. May you sincerely realize that peace is a precious and great gift, and that it requires a strong and constant commitment to achieve it by honestly and truthfully following the path that build and strengthen it in the society. My blessings to all. And now we join together with the Holy Father in singing the Our Father.